sluše. Prhaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni na Radiu Fantasy. Zakaj mi ni še nikoli nobena rekla, se bomo jutri kregala. Danes ne morem, ker me boli glava.